Disco, funky, jazzy, groovy. Dirty Disco. Truth. Adam Nuva. Radujeme sa, veselme sa, máme útorok.